nga firya chaba mukati efyo chibena kunze kulwendo lwabu milula sungusha ukutulafye pakubala nokulengwa kwabuko kuisulirwa obumi ukubowa luhuka mupashuwa luhuka mupashuwa lulumba ukuluva ukwesho kwibukshinsansa shakale ukushidira nokukana yumfo wako mani nangefyo chalipolimo ukufuwa irikisha tulesho kwirulo obumi nokufuwa echilangirilo mubumi bwaino nkulo ululwendo nuwanange chilola kushefintu mbone kakunzi.